0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Skoro wolisz milczeć, Meyer, wij sobie tę klatkę sam. Dzień 6. 2 lutego 2021, wtorek. Wszystkie sprawy są ze sobą powiązane. Zaczęła Vera i podeszła do prowizorycznej tablicy, którą sklecili na plecach jednego z drogocennych obrazów jej męża. Artysta obił dzieło korkiem, choć z pewnością nie po to, by wbijać do niego pineski, ale to właśnie robiła w tej chwili prokuratorka. Przymocowała do tej umownej tablicy zdjęcie Róży Englot. Obok fotografię jej męża, matki i syna. Niżej przywiesiła zdjęcie dziennikarki. Obok dołożyła karteczki z napisem Linda Malinowska-Dragan oraz Hubert Meyer. W trzecim rzędzie zawiśli Kacper Dragan, Kołomyjscy, Cyryl Łoza i Lech Stańczyk. Czwarty został zarezerwowany dla Hery. Włodek nie będzie miał nic przeciw? Mruknął Olchowik, kiedy podszedł do Wery i podał jej plik zalaminowanych fotografii. Tyle udało mi się załatwić na szybko, dorzucił. Dowiemy się, jak wróci, odparła. Groził, że do rana się zjawi. Ma jakąś zakrapianą imprezę integracyjną. Chciałabym, żebyśmy do tego czasu skończyli. Spojrzała na zegarek. Dopiero pierwsza, skupcie się, do rana kawał czasu. A ruszamy na całego. Odpakowała zdjęcia dostarczone przez Olchowika i kolejno zawieszała je po prawej części tablicy. Były to zdjęcia młodych kobiet. Za każdym razem, kiedy przyszpilała kolejną główkę, podawała jej nazwisko. Aneta Malinowska, Ilona Strzałka, Ewelina Psikup Vel Gloria, Regina Masłoń, Kaja Durska i wreszcie Alina Rąbek-Kotara, zaginiona w 2019 roku w Edynburgu. Jak zauważyliście, wszystkie są w tym samym typie. Szczupłe, niewysokie, wiek 22-27 lat. Większość z nich to pielęgniarki. Co ciekawe, matki Kai i Reginy się znały. Były salowymi w szpitalu Świętej Zofii. Zaginięcia zgłaszano przez lata, ale służba zdrowia wychodzi tutaj na plan pierwszy. Czy kobiety się znały? Rozpytanie wskazuje, że kilka z nich mogło mieć ze sobą kontakt, choć brak na to dowodów.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka bez son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźnie.

0: braczek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Opisałam pewnego rodzaju karierę zawodową. Na podstawie korespondencji scharakteryzowałam relacje z przyjaciółkami, bliższymi i dalszymi znajomymi. Próbowałam także dociec, czy Gombrowiczówna należała do Instytutu Świeckiego Przemienienia Pańskiego. Po analizie dokumentów Instytutu odrzuciłam tę hipotezę.

0: Niektóre wątki poruszone w tej książce zasługują na odrębne opracowanie. Irena nie była gombrowiczowską głupką, egzaltowaną panienką z dobrego domu, rozkapryszoną, leniwą, hipochondryczną córeczką bogatych rodziców. Uczyła się, pracowała, pomagała innym. Działała zawsze we wspólnocie. Angażowała się w wychowanie młodzieży, wspieranie najuboższych. Idąc za przykładem matki, publikowała teksty w prasie katolickiej i kobiecej. Pozostawała blisko kościoła i w stałym kontakcie ze swoimi opiekunami duchowymi. Piastowała wysokie stanowiska. W dwudziestoleciu międzywojennym nikt nie nazywał jej dewotką czy zgorzkniałą starą panną. Wybrała samotność. Rodzina Gombrowiczów dużo jej zawdzięcza. Opiekowała się schorowaną matką podczas wojny i później, gdy mieszkały razem w Kielcach. Promowała twórczość Witolda Gombrowicza, przepisywała na maszynie i przekazywała recenzentom teksty jego dramatów. Odważna, konsekwentna, odpowiedzialna, nie porzucała rozpoczętej pracy, kiedy pojawiały się trudności. Postać ze wszech miar pozytywna, a jednak pozostająca w cieniu młodszego brata. Była przyjaciółką Jerzego Zawiejskiego, koleżanką Stanisława Balińskiego, znajomą Stefana Kisielewskiego. Nieuchwytna, skromna, lubiła przebywać w otoczeniu rodziny, koleżanek szkolnych, ochotniczek wojny polsko-bolszewickiej, wśród członków grupy skupionej wokół zakładu dla niewidomych w Laskach. W towarzystwie redaktorów poznańskiego wydawnictwa Ostoja i warszawskiego Verbum. Wreszcie w gronie bliskich współpracowników kurii diecezjalnej w Kielcach i księgarni Jedność. Kopciuszek. Chciałam odtworzyć historię życia Ireny Gombrowicz, wydobyć ją z cienia, a nawet z niebytu. Ukazać jako postać odrębną, mającą wpływ na twórczość młodszego brata. Jednocześnie spojrzeć na nią inaczej, nie tylko przez pryzmat wspomnień i doświadczeń Witolda. Przeszukiwanie zasobów bibliotek i archiwów pomaga lepiej poznać daną osobę. Ale czy można ją do końca zrozumieć? Codzienność utrwalona w pamiętnikach i listach okazuje się przydatnym materiałem. Jaki był asortyment w sklepach, ile kosztowały buty, co jadano na obiad, jakie filmy wyświetlano w kinach, gdzie jeździło się na wakacje. Te wszystkie informacje są potrzebne do odtworzenia wiernego obrazu człowieka z dawnych lat.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka, która robi porządek w głowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Siedem dziewcząt z Albatrosa, ty jedyna. To jest najszybciej, co ja mogę zatańczyć, w zwarciu w dodatku, czyli oparty o partnerkę, partnerka oparta o mnie. I tu sobie spokojnie radzę, zwłaszcza, że nie wiadomo do końca, jaki to jest utwór, czy to jest tango, czy to jest walc, czy to jest nie wiadomo co, więc można sobie pozwolić na człapanie.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec, specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach. Olaf Lubaszenko będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18:00 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
12: Twoja prywatna sala kinowa. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Powędrujemy w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
10: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: I on podchodzi i mówi tak: denerwujesz się? Ja mówię: A on mówi: nie denerwuj się, stary, to jest rock and roll. Im więcej razy się pomylisz, tym będzie lepiej.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach. Olaf Lubaszenko będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Uwertura do twojego dnia.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
13: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja mam naturę Golden Retrievera. Tak już to sobie zdefiniowałem, poczytałem trochę o tym. Ja lubię ludzi, lubię o nich dbać, lubię im pomagać, kierować ich we właściwą stronę i dawać po prostu emocjonalne wsparcie. To są moje nie supermoce, ale moce jakieś, które posiadam.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach. Olaf Lubaszenko będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie.
5: Twoja codzienna dawka filmowych emocji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś jego gościem będzie aktor filmowy, reżyser i producent filmowy Olaf Lubaszenko. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Olaf Lubaszenko.
1: Dzień dobry Państwu. Zaskakujące dla mnie trochę, bo skontaktowaliśmy się z Arturem właściwie całkiem niedawno i bardzo szybko udało nam się doprowadzić do tego spotkania. Jestem ogromnie rad.
0: Ja bardzo się cieszę, że tak szybko doszło do tego spotkania, bo o jednym bardzo aktualnym temacie będę chciał za chwilę już porozmawiać, ale na wstępie chciałem tylko złożyć pewną deklarację. Ta deklaracja wynika z pewnej twojej wypowiedzi, którą znalazłem w jakiejś rozmowie sprzed ładnych paru lat. Otóż chciałem zadeklarować, że nie oczekujemy w tej rozmowie nawzajem od siebie błyskotliwości.
1: To jest jedna z lepszych deklaracji, jakie dzisiaj słyszałem. Nie było ich wiele, więc może jest nawet najlepsza. Tak?
0: Wiesz, z czego to wynika, bo powiedziałeś kiedyś w jakiejś rozmowie, że męczy cię trochę takie bywanie, udzielanie wywiadów, no bo właśnie to zobowiązuje do błyskotliwości.
1: To jest pewnie sprawa, którą mógłbym załatwić tylko sam ze sobą, to znaczy zmienić ustawienia fabryczne, ale to nie jest takie łatwe. Terapia jest zwykle długotrwała, trochę się jej lękam poza tym. Nie, może to była figura retoryczna. Chodziło mi o to, że ja sam sobie narzucam taki jakby obowiązek, bez sensu być może, że jeśli już o czymś mówię, to chcę o tym mówić w sposób, no nie wiem, niekoniecznie błyskotliwy, ale jakoś interesujący i zabawny. A ciekawym przypadkiem jest na przykład promowanie jakiegoś dzieła, czyli filmu, serialu bądź spektaklu telewizyjnego, kiedy zazwyczaj dziennikarze gromadzeni są w jeden dzień i pytają o to samo, no bo o cóż, że mogą pytać, jeśli tematem spotkania jest właśnie ten spektakl, czy film, czy rola. No i wtedy ten demon, który podszeptuje tę błyskotliwość, mały taki zgredek z Harry'ego Pottera. On mówi, no co teraz? Teraz trzeci wywiad i znowu powiesz to samo. Postaraj się bardziej. No i z tego wynika to, że mówisz troszkę co innego w każdym wywiadzie. W końcu ktoś na to wpadnie i cię, czyli mnie, w tym wypadku rozliczy.
0: No, żadnych rozliczeń tutaj nie przewidujemy, natomiast od razu z góry za to przepraszam, ale pewnie taki jeden temat, co najmniej jeden temat, na który się wypowiadałeś już setki razy, pojawi się w tej naszej rozmowie. Otóż to jest ta właśnie aktualna rzecz, o którą chciałem zapytać. Czy teraz, w ostatnich dniach, wszyscy dzwonią z gratulacjami po spektaklu Moralność pani Dulskiej?
1: Jest tego trochę, tych miłych głosów, gratulacji. Zazwyczaj nie są indywidualne, tylko jeśli ktoś zwraca się do mnie, to natychmiast oprócz tak, że fajna rola Felicjana Dulskiego, spoko. Wiesz, jak to się mówi, tak? Lepiej trochę to zrelatywizować, trochę to osłabić, żeby nie wyszło też jak wielkie wazeliniarstwo. Ja to rozumiem. Więc ty spoko, ale cały zespół świetny. A Kinga Price po prostu kosmiczna. No i takich głosów jest mnóstwo i ja się po prostu bardzo cieszę, bo moja definicja pracy, prywatna definicja pracy nad spektaklem wieloobsadowym, a to jest wieloobsadowe przedstawienie, chyba 9 osób, jest taka, że spektakl jest udany wtedy, kiedy na koniec można poczuć dumę, że było się częścią takiego przedsięwzięcia. I to jest właśnie to, co czuję. Duma, że mogłem być częścią czegoś, co mi się niezwykle podobało. I podobało się też wielu ludziom.

0: reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic aktor Olaf Lubaszenko.
1: To jeszcze tylko uściślijmy, chodzi o moralność pani Dulskiej, spektakl w Teatrze Telewizji przedstawiony, Agnieszka Glińska i Franek Przybylski wyreżyserowali i rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że coś takiego się wydarzyło, to się zdarza ostatnimi czasy zwłaszcza, że to, co się dzieje w Teatrze Telewizji, zaskakująco gdzieś się tak jakoś szeroko roznosi, tak prywatnie, że ludzie wysyłają sobie SMS-y, mówią, zobacz to nawet w nagraniu jakimś, bo coś takiego, to chyba pocieszające, że to...
2: To chyba jest efekt. To oczywiście w Teatrze Telewizji też zaszła zmiana, kiedy zaszły te wszystkie zmiany w naszym kraju i zmieniła się chyba filozofia prowadzenia tej instytucji, czy tego działu telewizji publicznej. Mianowicie postawiono na różnorodność, takie mam wrażenie. Właściwie nigdy przed poniedziałkowym wieczorem nie możemy być do końca pewni, co zobaczymy, prawda? To może być zarówno eksperymentalne, bardzo mocno, to może być coś z tańcem i śpiewaniem, to może być szalenie poważny teatr o rozdrapywaniu ran z przeszłości, których to ran konsekwencje mamy w sobie do dzisiaj, czyli rozliczeniowy z Polską, z naszą historią. I są też komedie i... Komedie, ale nie traktowane jako, no tak jak kiedyś, czyli jeden do jednego po prostu komedia. Zawsze jest próba znalezienia jakiegoś pomysłu na to, prawda?

0: tydzień przed premierą. No i tam jest naprawdę taka szczera rozmowa, potem wiele pytań, ale przedtem my sobie to oglądamy po raz pierwszy. Ja oglądałem i zapomniałem, że w tym grałem. Oglądałem coś, co mnie niezwykle wciągnęło i rozbawiło i wzruszyło, bo są tam postaci, które przeżywają prawdziwe dramaty, a jednocześnie udało się znaleźć formę, nawet formę ekspresji aktorskiej, która zarówno jest bardzo szybka, dynamiczna, jak i sensowna. To jest niezwykle trudne, żeby połączyć te dwie rzeczy. Dynamikę mówienia, grania ze zrozumiałością tego, co gramy. I to się chyba udało.
1: Jeszcze wracając do piosenek, które się w tym spektaklu pojawiły, z muzyką Mariusza Obijalskiego, bardzo. To ważne, bo naprawdę świetna ta oprawa muzyczna.
0: A teksty napisali Agnieszka i Franek.
1: Naprawdę doskonale to współgra z tym spektaklem i jest ich dokładnie tyle, ile powinno być, bo to byłaby pewnie taka pokusa, żeby jeszcze coś dośpiewać, jeszcze coś zatańczyć, a tutaj one wchodzą w takich momentach, kiedy rzeczywiście nadają jakiegoś nowego rytmu temu spektaklowi, ubarwiają to pięknie, a też nie ma takiego poczucia, że aha, czyli to śpiewogra jest. Nie, to jest spektakl, który się ogląda.
0: No właśnie, wydaje mi się, że nawet sposób, w jaki ze świata, powiedzmy, z tej płaszczyzny teatralnej przechodzi się w płaszczyznę musicalową, jest też bardzo ciekawy, bo to się odbywa jakoś tak filmowo bardzo. Pięknie. Przez szybę, w której nagle coś się zmienia, albo przez cięcie ostre po takim bardzo długim ujęciu, obrót, zmianę kostiumu aktorki. No fascynujące. Ale jeszcze raz, obok tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tam wystąpili, obok operatora Maćka Edelmana, który zrobił też naprawdę wspaniałą robotę, to trzeba mówić o Kinze Price, bo to jest... Ja patrzyłem zafascynowany na nią. Jestem oczywiście jej fanem od lat. Bardzo mnie przekonuje i wierzę jej. Jest poruszająca dla mnie, ale tu była i śmieszna. I budziła sympatię, i budziła odrazę, i zaczynaliśmy jej współczuć, i rozumieliśmy ją, i jednocześnie odrzucaliśmy. To bardzo, bardzo trudne i bardzo ciekawe zadanie. Wywiązała się z niego na maksa, jak to się dzisiaj mówi.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Lacium?
5: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Artura Andrusa. Dziś jego gościem jest Olaf Lubaszenko.
1: A wracając do twojej roli, długo uczyłeś się tekstu do tej sztuki?
2: Otóż właśnie, Arturze, dziękuję ci. To jednak pojawiła się lekka błyskotliwość. Proszę państwa, musimy być uczciwi w pytaniu gospodarza programu. Dobrze, to najpierw wyjaśnię. Felicjan Dulski, czyli mąż Anieli, jest człowiekiem małomównym. A właściwie powiedzieć, że jest człowiekiem małomównym, to jak nie powiedzieć nic. Mówi tylko jedno zdanie na sam koniec, kiedy ma już tego wszystkiego dosyć, kiedy tam w domu dzieje się piekło. Odzywa się tylko tak, zmuszony skądinąd przez Anielę, która krzyczy: Felicjan, Felicjan, no powiedz coś, Felicjan. A niech was wszyscy diabli. Teraz, czy długo się uczyłem tego tekstu? Umiałem go od 1980 roku, kiedy zobaczyłem z biegiem lat, z biegiem dni taki piękny, nie serial, cykl filmów telewizyjnych pana Andrzeja Wajdy i Edwarda Kłosińskiego, bo oni to we dwóch reżyserowali, który był kompilacją różnych utworów zapolskich, między innymi Moralności pani Dulskiej. Tam Felicjana grał wielki Jerzy Bińczycki. Widziałem tę scenę jako dzieciak, 12-letni, i zapamiętałem, co on powiedział. Więc można powiedzieć, że znałem tekst od 1980 roku, a i tak bałem się, że go zapomnę, kiedy przyjdzie co do czego.
1: No tak, bo to jest ryzyko, to jest rzeczywiście stres, że ma się powiedzieć tylko to jedno zdanie i jeszcze nie w tym momencie człowiek wejdzie, albo coś zepsuje, albo nie powie tak, jak się umówił z reżyserką.
2: Zwłaszcza po długim, kunsztownym ujęciu, gdzie wszyscy muszą grać długie emocjonalne kwestie. Na koniec stajesz i mówisz: a niech was... Przepraszam, koleżanki i koledzy, zróbmy dubę. No i to, nie, to jest tak jak, prawie tak jak w anegdocie o tym, jak się zemsta zaczynała, wiesz, w jednym z teatrów, chyba łódzkich, w latach 50., 60. Pewien aktor zaczynał ją od słów: piękne, dobra, w każdym względzie lasy, gleba wyśmienita, dobrą żoną pewnie będzie, trzy folwarki to kobita. No i on się tak strasznie skoncentrował na tę premierę, grając Cześnika. Tak się strasznie skoncentrował, że kiedy przyszło co do czego, to powiedział: piękne, dobra, w każdym względzie lasy. I tu zapomniał. Pagórki, dolinki, wąwozy, ruczaje. Najmocniej państwa przepraszam, i zszedł. Tak wyglądała pewna premiera Zemsty. No więc byłem blisko, miałem tylko trochę mniej tekstu.
1: No oczywiście, że to korci, żeby przy takiej okazji, kiedy się wie, że aktor w całym spektaklu wypowiada tylko jedno zdanie, żeby zapytać, czy było płacone od słowa? Nie.
2: Doskonałe pytanie. Nie było płacone od słowa, bo bym walczył wtedy. Przynajmniej o piosenkę bym walczył. A tak w piosence miałem jeden wers: chowaj prawdziwą twarz.
1: No ale w strategicznym momencie.
2: W strategicznym momencie, tuż przed końcem piosenki. No i choreografia. Jeszcze o to mógłbyś zapytać w zasadzie, bo chętnie opowiem.
1: To bardzo proszę.
2: W ramach autoterapii. Moje próby tańca w rytmie szybszym niż powiedzmy siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. To jest najszybciej, co ja mogę zatańczyć w zwarciu w dodatku, czyli oparty o partnerkę, partnerka oparta o mnie. I tu sobie spokojnie radzę, zwłaszcza, że nie wiadomo do końca, jaki to jest utwór, czy to jest tango, czy to jest walc, czy to jest nie wiadomo co, więc można sobie pozwolić na człapanie. No, a tutaj było tak. Przyszła propozycja roli Felicjana Dulskiego. Czy się zgadzam? Ja powiedziałem w 3 sekundy, oczywiście, że się zgadzam, bo wiedziałem, kto reżyseruje i kto gra Dulską. Potem była pierwsza próba, druga próba i na trzeciej próbie mniej więcej dowiedziałem się, że są piosenki, ale jeszcze nikt mi nie mówił, że biorę w nich udział. W końcu jakoś tak niepostrzeżenie w grafiku zobaczyłem: próba choreograficzna Olaf i Weronika, nasza choreografka Weronika Pełczyńska. Najpierw miałem kilka zajęć sam z Weroniką, ale w końcu powiedziała, że trzeba się rzucić na głęboką wodę, dołączyła mnie do grupy i miałem to po prostu naśladować. uważny widz zobaczy, że tak jak dżentelmen powinien być spóźniony w stosunku do mody, jeśli chodzi o ubiór, tak ja jestem w tej choreografii spóźniony o pewien dystans i próbuję to sobie wytłumaczyć tym, że po prostu jestem dżentelmenem.
1: Powiem ci więcej, bo ja czytając już jakieś twoje wypowiedzi na temat udziału w tym spektaklu, zwracasz uwagę na to, że Agnieszka Glińska bardzo ci pomogła, mówiąc o tym, żebyś zagrał ikonę smutku, to muszę ci powiedzieć, że tam się widzi, że tańczy ikona smutku.
2: Dziękuję ci bardzo. Największą satysfakcją jest to, że to aż tak nie razi, że nie zepsułem mi tego numeru, który jest wspaniały.
1: Tak, no możemy tutaj znowu chwalić, ale ktoś sobie pomyśli, że mamy w tym jakiś interes.
2: No właśnie nie mamy.
1: Ty już to zagrałeś, ja raczej w tym nie zagram, także tylko po prostu chwalimy, dlatego że to świetne.
2: W każdym razie szaloną ma popularność Anieli Durskiej. Moralność to jest kwintesencja i podsumowanie całego utworu. Co pokazuje nam, że po prostu dulszczyzna jest zjawiskiem trwałym, gdzieś wpisanym w rdzeń psychologiczny naszych społeczeństw. Może naszego bardziej niż indziej, ale niekoniecznie.

0: plama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś jego gościem jest aktor, reżyser i producent filmowy Olaf Lubaszenko.
1: Nie będziemy rozmawiać tylko o jednym spektaklu. Chciałbym z Olafem Lubaszenką porozmawiać na różne tematy, związane oczywiście z zawodem, który wykonuje, a właściwie z zawodami, bo jak się wpisze hasło Olaf Lubaszenko i spojrzy się w tę internetową encyklopedię, to pojawia się taki wpis. Polski aktor filmowy, dubbingowy i teatralny, reżyser, producent filmowy, a także wokalista i konferansjer. I zastanawiam się, czy ktoś, kto taką notkę sporządzał, kierował się jakąś
2: wiedzą
1: i logiką w kolejności, w ustawieniu kolejności.
2: To przypomnij, jak jest?
1: Polski aktor filmowy jest na początku. Potem jest dubbingowy wymieniony.
2: Polski filmowy to coraz mniej pierwsze miejsce, coraz więcej tego miejsca zajmuje teatr. I robię to z wielką satysfakcją, ponieważ ten bezpośredni kontakt, ten bezpośredni przepływ energii z widzem. W filmie tego nigdy nie ma, bo grasz dla partnera, dla siebie, dla ekipy ewentualnie, która tam jest, może dla reżysera, a zwrot tego, co włożyłeś, przychodzi po paru miesiącach, kiedy jesteś już w życiu, zazwyczaj gdzie indziej. I te premiery po 7-8 miesiącach to jest taki powrót do materii trochę już lekko przykurzonej. No i w związku z tym ten odbiór jest zapośredniczony. Po drodze między tobą, kamerą, reżyserem, montażystą pojawia się jeszcze bardzo dużo osób, które wpływają na to, jak film jest promowany, jak film jest zmontowany, jaka będzie muzyka, co wypadnie, co zostanie, na co będą położone akcenty, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się pojawia dużo pośredników, a w teatrze naprawdę widzisz to od razu. W teatrze co więcej, jeśli poczujesz, że zacząłeś źle, albo że w ogóle się zaczęło źle, że widownia jest nieskoncentrowana, że nie załapała, nie wiem, poczucia humoru, które tu proponujemy, konwencji, tam masz szansę próbować o to zawalczyć, o ich uwagę, o ich skupienie, o ich wzruszenie i o ich śmiech. W filmie już tej szansy potem nie masz. No to są te drobne fragmenciki, które kręcimy, a potem reżyser wraz z montażystą skleja z nich coś, co żyje swoim życiem. W teatrze to ty żyjesz życiem spektaklu i masz wpływ na to, jaki on będzie.
1: Wielokrotnie tutaj w rozmowach, zwłaszcza z ludźmi, którzy są związani i z filmem, i z teatrem, no wraca ten element, że to życie jest inne w tym teatrze. Na pewnym etapie życia zawodowego większość z tych ludzi dochodzi do wniosku, że ważniejsze, że ma dla nich osobiście większe znaczenie niż na przykład ta sprawa w filmie, no ale jest krótsze i nie zostaje w pamięci tak bardzo z naturalnych względów. No, dużo mniejsza grupa ludzi może zobaczyć spektakl teatralny i poza tym jak on schodzi z afisza, to już schodzi troszkę z pamięci. Ja dlatego wykorzystuję te takie moje spotkania z ludźmi teatru tutaj w niedomówieniach w RMF Classic, żeby przywołać jedno, dwa nazwiska, bo zauważyłem, że prawie każdy ma takie jedno, dwa nazwiska, o których sobie myśli, jaka to szkoda, że ludzie go nie znają, nie wiedzą o nim za dużo. Namawiamy bezczelnie, najnormalniej w świecie, żeby po takim spotkaniu wpisać w wyszukiwarkę to nazwisko może jakiegoś zapomnianego trochę aktora, reżysera, kogoś, kogo się spotkało w swoim życiu zawodowym i człowiek sobie myśli, jaka to szkoda, że więcej ludzi nie może się o nim dowiedzieć.
2: Masz kogoś takiego? Tak, tylko trzeba unikać w takich sytuacjach pewnego protekcjonalnego tonu, prawda? Więc trzeba to zrobić z pewnym wdziękiem. Mam kilka takich nazwisk. Niezwykle polubiłem aktora, który zagrał bardzo wiele. Jest może nawet człowiekiem spełnionym. Nie znam go, widziałem go raz w życiu. Dariusz Siastacz. Świetny aktor, trochę starszy ode mnie. Nie wiem, czy gdzie teraz jest, czy w Olsztynie, czy w Elblągu. Wspaniały. Wspaniały zupełnie. Pan Darek jest rozpoznawalny, myślę nawet, więc może tylko po prostu będzie to zwykły wyraz uznania i szacunku. Nie, nie. Kto jeszcze?
1: Jeszcze tylko skonkretyzuję, że to, że ja proszę o tego typu wymienienie, o wspomnienie takiej osoby, absolutnie nie wynika z tego, żebym uważał takich ludzi, że im coś nie wyszło,
2: tak,
1: że coś...
2: Tylko, że
1: właśnie jest taka sytuacja, że widziało się kogoś, kto zrobił piorunujące wrażenie i człowiek aż ma taką ochotę, żeby o nim jeszcze opowiedzieć komuś, albo żeby jeszcze wspomnieć.
2: I że są o krok od mainstreamu, prawda? Na przykład no tak. Tuż obok, równolegle. Bardzo odkryłem teraz takiego aktora, który też mi niezwykle przypadł do gustu. To jest aktor chyba w średnim wieku, trochę młodszy ode mnie. Rafał Cieluch. Widziałem go i w serialu, i w teatrze telewizji. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Moim pomysłem na robienie sztuk w teatrze, a trochę tego mi się zdarzyło zrobić, mam nadzieję jeszcze na kolejne, jest takie dobieranie obsady, żeby w proporcji wyglądało to tak, że mamy 2-3 osoby bardzo znane i dajemy przy okazji szansę kilku osobom, które właśnie jeszcze tego mainstreamu nie zawojowały. I tak robię w spektaklach, które gramy w Kapitolu. Po prostu zapraszam tam, bo tam można ich zobaczyć. Są świetni.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Lato w Half.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: ciekawe. A potem no, są castingi, ale jak wiesz, a wiem, że wiesz, bo czytałeś notkę z internetu, tak. Jestem też aktorem. W dodatku na pierwszym miejscu.
1: Filmowym, potem dubbingowym.
0: Dobrze, teatralnym i filmowym, ja bym wolał, tak? To wiem, jakim często traumatycznym przeżyciem jest casting dla aktora. Ale dla reżysera czasem też. W związku z tym staram się, żeby to nie były klasyczne castingi. Raczej rozmowa w większym gronie przy dyrekcji, przy osobie, która się castingiem zajmuje, w której zadaję parę pytań po to, żeby zobaczyć, jak ta osoba reaguje, jak się zachowuje, czy jest spięta i to ją paraliżuje, czy się ładnie śmieje, czy potrafi być dowcipna, czy rozumie poczucie humoru, które w spektaklu danym chcemy jakoś nieść. I to wystarcza. I czy chce przede wszystkim. Ja bardzo po partnersku traktuję aktorów i myślę, że też w jakiś sposób stosowałem te zasady, które od kilku lat są wprowadzane dość głośno, już dużo wcześniej. To znaczy szacunek do wszystkich, którzy biorą udział w jakimś przedsięwzięciu. To było coś, z czym przyszedłem do pracy od razu. Może dlatego, że zaczynałem od niskich szczebli. Przeszedłem taką drogę samouka, trochę jak ci dawni pracownicy wielkich wytwórni w Stanach Zjednoczonych, którzy byli pionierami kina. Tam każdy robił wszystko na początku, zanim stawał się właścicielem studia, bo nie było takich zawodów i trzeba to było wymyślać. Ja byłem asystentem reżysera, nosiłem kawę aktorom, czasem jajecznicę, jak zdjęcia były w jakimś eleganckim hotelu.
1: A oświetliłbyś też?
0: Nie, zdecydowanie nie. To jest magia, którą zostawiamy operatorom i cieszmy się, że to jest coś, co robią ludzie, a nie AI, bo pewnie takie zamachy, zakusy na to się mogą pojawić, że światło będzie niepotrzebne na przykład, bo potem pojawi się w postprodukcji. Bardzo bym nie chciał takich czasów, bo magia, która jeszcze jest, czy to w filmie, czy w serialu, w teatrze jest inna. Polega właśnie na tym, że tylko nieliczni rozumieją, tylko nieliczni na planie, nawet często reżyser nie wie, jak to będzie wyglądało, bo to jest wiedza, którą posiada operator, być może ten pan, który zajmuje się CCU, czyli tymi wszystkimi urządzeniami do kontrastu, do jasności, do barwy. No, ciekawe, chciałbym, żeby to robili ludzie, a nie maszyny, bo operatorzy to są często niezwykle fajni goście i rozmowa z operatorem to dla reżysera jest bardzo ważny element robienia czegoś, bo z tych rozmów często się wykluwają świetne pomysły.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Olaf Lubaszenko.
1: Wróćmy teraz do tego pojęcia też wykorzystanego. Podpierajmy się tą notką encyklopedyczną z internetu. Aktor filmowy, teatralny, dubbingowy jest wymieniony, reżyser. Właśnie, jak wiadomo już jest w środowisku, że się dużo reżyseruje, a ty dużo reżyserujesz, to nie ma takiego zjawiska, że rzadziej przychodzą w związku z tym propozycje aktorskie?
2: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że tak jest. Ciekawe dlaczego. Mówię to teraz obiektywnie, bez emocji, bo taki moment mam. Wydaje się, że może być część reżyserów, którzy po prostu obawiają się, że reżyser grający w czymś będzie próbował reżyserować. I to jest zazwyczaj kompletna pomyłka, ponieważ nic tak bardzo nie nauczyło mnie pokory aktorskiej jak reżyserowanie. Zrozumiałem, z jakimi przeciążeniami, takimi jak w kabinie odrzutowca wojskowego, styka się reżyser, na jakie przeciążenia i zmiany kierunku lotu jest narażony, jaka presja towarzyszy jego pracy, jak wiele wykluczających się, sprzecznych, przeciwstawnych wektorów działa na niego każdego dnia, właściwie co chwila i bez przerwy do końca zdjęć. Jeszcze jakiś czas potem. I to sprawiło, że we mnie wstąpiła po prostu pokora. To było jak szczepionka. Pierwsze próby moje reżyserskie, film fabularny, pierwszy, drugi, sprawiły, że ja po prostu stałem się przyjacielem reżyserów. Mówię o swoim nastawieniu, nie to, że przyjaźnię się z wszystkimi. Stałem się życzliwym, czułym narratorem, mówiła wielka pisarka, noblistka, a ja czułym partnerem do rozmowy. I nie ma się czego bać, nie ma się czego bać.
1: Apel do reżyserów, żeby dzwonili do aktorów reżyserujących.
2: To tylko
1: też
2: księżyc idzie srebrne chusty prać.
1: Bardzo dobrze, że nam się ten wątek wokalny otworzył w naszej rozmowie, bo też oczywiście pada słowo wokalista.
2: I to jest po prostu, jak to się mówi, hańba. Ja uważam, że to jest hańba, nadużycie, skandal.
1: Nie, słuchaj.
2: Ja zaśpiewałem trzy rzeczy w życiu.
1: No ale być może to wystarczy. Może tak to zaśpiewałeś, że nie ma wątpliwości żadnych. No to mówmy jakie.
2: Zaśpiewałem w teatrze telewizji, który wyreżyserował Janusz Józefowicz, Dama od Maksima. To jest taki wodewil dwóch polskich autorów. Grałem głównego bohatera, który budzi się ze strasznym kacem i śpiewa: Boże, jak głowa boli mnie, jak głowa mnie boli, jak głowa mnie boli, jak głowa boli mnie. Widzisz, pamiętam, minęło 25 lat. To tyle wokalizmu. Potem na płycie, którą wydawała Reprezentacja Artystów Polskich, taka płytka chyba na 8 marca z kilkoma wykonaniami przez piłkarzy naszej reprezentacji różnych piosenek. Ja powiedziałem, że marzyłem całe życie, żeby zaśpiewać piosenkę Dream a Little Dream of Me. I stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you. I tak dalej. Znalazło się to na płycie. Nagrywanie polegało na tym, że śpiewałem jeden wers, przetwarzał go realizator i producent odpowiednio. No i tak jakoś krok po krok, step by step, małymi kioszkami, małą łyżeczką udało się nagrać taką przyzwoitą piosenkę, ale trwało to chyba z 8 godzin. I trzecie wykonanie, przyznaję, to jest w Stepie Szerokim, które śpiewałem, bo już nie gramy tego spektaklu, o Ewie Lipskiej i Stanisławie Lemie w Teatrze Stół. Lem wspomina tam Sienkiewicza, mówi, że po wielu latach obserwacji życia na tym świecie i czytania różnych rzeczy muszę przyznać, że jednak ten kochany Sienkiewicz umiał jakoś związać koniec z końcem. I mówi: a zresztą posłuchajcie. I pianista wspaniały Konrad Mastyło zaczynał grać i ja śpiewałem w stepie szerokim, którego okiem. Oczywiście teraz śpiewam cicho, to jest tylko próbka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dziś w RMF Classic w Niedomówieniach Artura Andrusa gości aktor, reżyser i producent filmowy Olaf Lubaszenko.
1: Koniec wokalistyki w moim wykonaniu.
2: Wcale nie.
1: Trzy utwory.
2: Nie, jeszcze jeden.
1: Jeszcze coś było?
2: Tak.
1: Jaki?
2: A nie wiesz nigdy kobiecie?
1: A, koncert, no tak.
2: No właśnie.
1: 18 urodziny Lady Punk, Hala Ludowa. Pojechałem z Jankiem. To jest piosenka nie z Lady Punk repertuaru, tylko Budki Suflera, ale w niej właśnie ją napisał, skomponował i grał w niej Jan, więc uznano, że może być takim elementem koncertu. No i to wyglądało mniej więcej tak, że pierwsza próba u Janka z gitarą, on po próbie tak mówił tylko w trakcie: aha, aha, aha, no dobra, to ja już wiem. Dzięki, to widzimy się we Wrocławiu. A mówię, dobra, no. Słuchałem, pojechaliśmy busem do Wrocławia na próbę. Próba się odbyła, ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie wchodzę. Tam jest dość trudny, taki no kunsztowny, ale trudny dla wykonawcy, w związku z tym podział rytmiczny. Są zmiany jakby to powiedzieć, zmiany porządku. Wokal zaczyna się niekoniecznie w tych miejscach, w których wydawałoby się nam, że ma się zaczynać. I chodziłem taki, no naprawdę niezwykle zdenerwowany po pustych korytarzach Hali Ludowej, czekając na ten koncert wieczorny. I chyba Zbyszek Hołdys, tak. Przechodził, on tam śpiewał Małą Wojnę, swój utwór wspaniały zresztą, z muzyką Janka. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. No, świetny. I on patrzy, tak raz mnie minął, ja chodzę, wgryzam się w tynk na ścianach, po prostu wydrapuję swoje imię, tu byłem, help, paznokciami. I on podchodzi i mówi tak: denerwujesz się? Ja mówię, a on mówi, nie denerwuj się, stary, to jest rock and roll. Im więcej razy się pomylisz, tym będzie lepiej. Zadziałało.
2: Uspokoił cię?
1: Zadziałało, tak trener powinien postępować przed meczem, kiedy widzi zawodnika, który jest, że tak powiem, niezdolny do gry z powodu spiny i strachu. Oczywiście, że się trząsłem. Oczywiście, że się bałem, ale on mi jakby przyzwolił, zdjął ze mnie co najmniej 3/4 tego ciężaru, bardzo mi pomógł. Zapomniałem o tym utworze. Wiesz, dlaczego zapomniałem? Bo on jest w internecie i go jakby już potraktowałem jak nie swoją własność. Mhm.
2: Ale ciekaw jestem, zastosowałeś tę metodę, którą na tobie przećwiczył?
1: Ja stosuję ją dla innych. Jest jeszcze jedno takie powiedzenie, które też mi pomaga. Wielki polski aktor z Krakowa, nieżyjący już niestety, nie powiem nazwiska, ale może po sposobie mówienia się państwo domyślą, stał obok mojej partnerki z innych spektakli, bo mieli premierę i ona była strasznie zdenerwowana i on powiedział: no co ty, denerwujesz się? I ona mówi: no. On mówi: wyżej się nie denerwuj. To nie jest bitwa o Wietnam. Bitwa o Wietnam, nie wojna w Wietnamie. Bitwa o Wietnam. To ustawia trochę porządek, bo nam się wydaje, jesteśmy w próbach, 3 miesiące, wyizolowani, myślimy tylko o tym. Wydaje nam się, że to jest najważniejsza rzecz na świecie i że każda pomyłka po prostu zepsuje, zrujnuje, unieważni najlepszą rzecz na świecie, najważniejszą rzecz na świecie i nasz cały wysiłek. A to nieprawda. To trzeba polubić. Ja mówię aktorom, zwłaszcza młodym, kiedy próbujemy, a oni się mylą na przykład na ostatniej prostej, kilka prób przed premierą. Ja mówię: słuchajcie, no ci ludzie, którzy tu przyjdą, wiedzą, że aktor w teatrze może się pomylić. Wiedzą to, kupują to, nawet to lubią. A jak ktoś chce obejrzeć coś, w czym nie ma pomyłek, to zapraszamy do kina na najnowsze produkcje Disneya i Pixara. Tam nie ma pomyłek.

0: reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówienie, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Olaf Lubaszenko.
1: Skoro już wspomnieliśmy o tym, jak sobie poradzić ze stresem przed premierą, to chciałem cię zapytać o to, jak sobie poradzić z sytuacją po premierze, ale nie wtedy, kiedy się udało, tylko wtedy, kiedy się nie udało i jest się na przykład widzem zaproszonym. Co robisz w takiej sytuacji? Uciekasz? No, na przykład, znajomi, przyjaciele zaprosili cię na premierę, no i nie wyszło. No, czasami się tak zdarza, prawda?
2: Czasami statystycznie, no to pewnie ponad połowa jest słaba. Pewnie tak. No, dobrych jest pewnie 30%, a wybitnych 7%.
1: No i wiedzą, że byłeś na premierze i co? Idziesz potem do garderoby i masz jakieś
2: ogólne
1: słowo? Oszczędzę
2: ci wysiłku formułowania tego wspaniałego skądinąd pytania. Nie chodzę na premiery.
1: Aha.
2: Chodzę tylko na swoje, ale bardzo chętnie oglądam te rzeczy później. Wtedy właśnie, kiedy mogę uniknąć takich sytuacji, siadam sobie gdzieś z boczku inkognito i wyrabiam sobie zdanie. Poza tym ja jestem naprawdę najżyczliwszym widzem. Kiedy oglądam serial, który jest robiony bez pieniędzy, bo to widać. Kiedy widać, że nie było nawet dubli, bo nie było na to czasu. Kiedy widać, że nie było charakteryzacji na planie, że jest przypadkowa, że charakteryzuje aktorów temperatura zewnętrzna, wiatr i tego typu elementy, to ja to wszystko sobie wyobrażam i staram się skupić na tym, co jest dobre. Tak jestem zaprogramowany. Więc tak, ale są

0: sobie wyobraźmy, i po spektaklu ktoś podchodzi do aktora, monodram, czy tylko ten aktor, i mówi: no spektakl wspaniały, wspaniały spektakl, wszystko na mnie zrobiło znakomite wrażenie. Najsłabszym punktem jest niestety obsada. I takich są tysiące.
1: No ja wiem, ale to dobrze usłyszeć od ciebie, bo myślę, że to jest ważna informacja i chętnie cię ludzie będą zapraszali teraz na swoje spektakle, dlatego że wiedzą, że życzliwy im jesteś, no.
0: Ja jestem po prostu, wiesz co, Arturze, powiem i państwo, przy odbiornikach, ja mam naturę Golden Retrievera. Tak już to sobie zdefiniowałem, poczytałem trochę o tym. Ja lubię ludzi, lubię o nich dbać. Lubię im pomagać, kierować ich we właściwą stronę i dawać po prostu emocjonalne wsparcie. To są moje nie supermoce, ale moce jakieś, które posiadam.
1: Wiesz, jak to dobrze usłyszeć, że są tacy ludzie, zwłaszcza w tym środowisku. Teraz mi się przypomina, Magda Umer wielokrotnie wspominała, jak na jakiejś premierze usiadła koło Mai Komorowskiej. Mm-hmm. I siedzą już tam, kurtyna się rozsuwa, mm-hmm, i Maja Komorowska chwyta Magdę za rękę i mówi: módlmy się, żeby się nam podobało.
0: No i to jest słuszne. To jest właśnie to ryzyko chodzenia na premiery, ponieważ będąc osobą, którą ze środowiska, a więc wszystkim znano, tak, to jest duży krzyż, który się niesie wtedy na sobie, bo uciekać z kolei
1: trochę nie wypada.
0: Teraz taki cytat z nieistniejącego autora, ale mógłby być, amerykańskiego na przykład: nie chodzę w miejsca, z których musiałbym uciekać. Mhm. Philip Marlowe, prawda? Mógłby tak powiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Albo jakiś inny detektyw.
1: Oczywiście.
0: Z China Noir.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. A rozmawiają Artur Andrus i Olaf Lubaszenko.
1: Jak daleko masz kalendarz wypełniony?
2: Kalendarz jest wypełniony teoretycznie do końca roku, natomiast no, w tej branży niestety jest tak, że projekty, które dzisiaj istnieją, no jednak mimo wszystko mogą nie dojść do skutku z różnych względów, więc taki kalendarz może w każdej chwili się opróżnić. Ale ja dzisiaj jestem w trakcie urlopu.
1: Wow.
2: Rozwijam w sobie new skills, a więc na przykład umiejętność naprawiania odkurzacza, umiejętność radzenia sobie z gniazdem gołębi na tarasie. To są nowe rzeczy, to jest świat terra incognita dla mnie.
1: Tak mnie tylko zaintrygowało z tym naprawianiem odkurzaczy, to tak przyszłościowo jakoś myślisz to rozwinąć, czy to takie zajęcie na chwilę, na teraz?
2: Bo może to jest pomysł, bo poczytałem sobie w internecie, że to jest bardzo częsta usterka. On jest nowy, trochę poodkurzał, ale jak już odkurzył, wypróżniłem ten pojemnik na kurz, złożyłem z powrotem, to odmówił współpracy. Więc zakładam błąd ludzki jednak.
1: Mhm. Ale co, naprawiłeś ten odkurzacz? Czy
2: nie? Nie, to jest przewidziane na sobotę. Ten ruch jest na sobotę, bo nie można go naprawić tam, gdzie się go kupiło, tylko trzeba... To jest bardzo ciekawe. To jest nowy świat, nowe życie. Zupełnie ty też tego nie rozumiesz. Strzelam w ciemno. Teraz trzeba nakręcić filmik z tego, że odkurzacz nie działa i wysłać go przez platformę sprzedażową do serwisu. Wtedy powstaje diagnoza i oni ci przyślą nowy odkurzacz albo nową baterię do takiej skrzynki, wiesz, no na pocztę. Te, co stoją, takie skrzynki różnych firm.
1: Ale ty wiesz, jaka to może się zrobić sensacja w internecie, jak się okaże, że zaczyna krążyć filmik z Olafem Lubaszenką, który zepsuł
2: odkurzacz po pierwszym użyciu.
1: Tak, i próbuje nagrać, jak on nie działa.
2: Tak.
1: No, na szczęście z filmem miałeś dużo do czynienia. Wiesz, jak się nagrywa filmiki.
2: Życie jest przerażające, ale też niesamowicie fascynujące. To chciałem powiedzieć, że ten nowy świat, który się tworzy na naszych oczach. Wydaje mi się, że żadne pokolenie w historii nie doświadczyło tylu tak głębokich i tak gwałtownych i tak radykalnych przemian jak my. Bo my jesteśmy prawdopodobnie z jednego pokolenia. Ty się urodziłeś na początku lat 70. myślę.
1: Tak jest.
2: Ja na końcu 60. 68. Czyli ja jeszcze za Gomułki, ty już za Gierka pewnie. No ale generalnie zobacz, ile się wydarzyło w tym czasie. Ile się wydarzyło. I to jest fascynujące. Niektóre zmiany mogą nas na początku przerażać. Ale dlaczego tak ma nie być? Pamiętamy sceptycyzm i niechęć polskich rolników do wejścia do Unii Europejskiej. Pamiętasz? Była taka akcja, jeździliśmy do małych miejscowości, żeby opowiadać o tym, że to jest dobre, że warto, żeby przekonywać tych ludzi. A potem się okazało, że rolnicy są największymi beneficjentami i zwolennikami Unii. No i ja mam tak z nowymi technologiami, że trochę jestem nieufny, ale nieufność bierze się z tego, że nie wiem, czy podołam, czy będę umiał to obsłużyć, a nie z niechęci do nowinek. A jak już to zrobię, uda mi się otworzyć taką skrzynkę gdzieś, gdzie stoją te skrzynki różnych firm do odbioru poczty, to przeżywam naprawdę taki poważny zastrzyk dopaminy, wystrzał dopaminy i wielką satysfakcję, że oto zdobyłem nową sprawność, jak w harcerstwie.
1: To jest parę takich tropów dotyczących tego, co ci może sprawiać przyjemność. Teraz myślę, że paru przyjaciół wyślę ci coś do takich paczkomatów, żebyś sobie...
2: Paczkomat, nie mogłem sobie przypomnieć tego słowa, a ty je znałeś, to i tak słuchałeś, co ja tu się wygłupiam, skrzynka na pocztę, różnych firm, widziałeś.
1: Ale no, będą ci wysyłać do paczkomatów, żeby ci przyjemność sprawić, żebyś
2: tak
1: miał dobre samopoczucie.
2: No, no.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja tobie też i państwu za cierpliwość wysłuchania jej.
1: I mimo wszystko liczę, że ty nie będziesz wpływał na to, żeby z tej notki biograficznej wykreślano słowo wokalista, tylko że coś jeszcze nagrasz kolejnego, żeby jak najbardziej uwiarygodnić to słowo.
2: Mogę z misia coś powiedzieć?
1: Tak.
2: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: To były Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie, w którym będzie mnóstwo kulturalnych podpowiedzi, które, mam nadzieję, ułatwią jakoś planowanie swojej lepszej części życia w nadchodzącym tygodniu, a czasami w nadchodzących miesiącach, bo zdarzają się takie premiery, festiwale, spotkania, koncerty, wystawy, które warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Od razu też przypomnę, że zawsze dużo ciekawych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl. Na antenie do 16, poza tym, w końcu to RMF Classic, mnóstwo najpiękniejszej muzyki, dlatego teraz antenę przejmuje Phil Collins.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie.

Kariera Nikodema Dyzmy, Łowczynie, muzyczno-filmowo-serialowe plany takie przed nami, ale najpierw w RMF Classic jedna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej Gorącej Rywalizacji.

0: Czas przyszły w RMF Classic.
1: Latem tego roku Bałtyk po raz czwarty stanie się sceną dla opowieści utkanych z romantycznego żaru, mitów i widm przeszłości. Czytamy w opisie festiwalu. Baltic Opera Festival powraca z programem, w którym muzyka przyzywa duchy

0: znajdzie coś dla siebie. Są też opery dla dzieci, będzie operetka i Wagner, to co lubię najbardziej.
1: Mówiła Małgorzata Walewska. Wszystkie szczegóły dotyczące tej odsłony Baltic Opera Festiwalu znaleźć można na stronie rmfclassic.pl w zakładce Polecamy, a na naszej antenie Johann Strauss I i Marsz Radeckiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Lorin Mazel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Powędrujemy w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu podczas wczorajszej gali zamknięcia 79. Festiwalu w Cannes. Statuetka za reżyserię natomiast trafiła ex aequo do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę oraz Javiera Calvo i Javiera Ambrosi za La Bola Negra. Sztuka powinna wykraczać poza nagłówki, bańki informacyjne, drugorzędne narracje, opowiadać o tym, co naprawdę widzą ludzie, co jest zgodne z ich intuicją, wspominał Paweł Pawlikowski. Musi istnieć przestrzeń wolności dla sztuki. Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej osób jest głęboko przekonanych, że stoją po właściwej stronie. To jest absolutnie przerażające. Kino musi się temu opierać. Pokazywać, że sprawy nie są proste, czarno-białe. Właśnie dlatego nakręciliśmy ten film, mówił Paweł Pawlikowski, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu Ojczyzna. Więcej o nagrodach przyznanych w Cannes w tym roku na pewno opowie Wam na naszej antenie jeszcze nasza filmowa specjalistka Magdalena Juszczyk. My sięgamy natomiast po utwór, który wspólnie nagrali Lang Lang i panowie Stucellos.

0: reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Lato w Half Price.

0: Noc. Po reklamie.
1: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: raz przyszły w RMF Classic.
1: 27 maja w Zespole Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie odbędzie się otwarcie sali imienia Wojciecha Karolaka. W sali znajdują się instrumenty tego wybitnego jazzmena, z których cały czas mogą korzystać uczniowie szkoły. Otwarciu będzie towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa Jarosława Wierzbickiego oraz koncert, w którym muzykę Wojciecha Karolaka będą wykonywali uczniowie i nauczyciele szkoły, między innymi trio Andrzeja Jagodzińskiego. Udział w koncercie zapowiedzieli również przyjaciele Wojciecha Karolaka, między innymi Ewa Bem. Otwarcie sali o 18.30, koncert o godzinie 19.00, 27 maja w Zespole Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pietro Mascagni teraz w RMF Classic i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Po reklamie.

W niedzielne popołudnie akurat ten utwór ma wyjątkowy smak. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza ze ścieżki dźwiękowej filmu Nie lubię poniedziałku za chwilę w RMF Classic. Najpierw jedna z nowości na naszej antenie. One Piece, kurs na Grand Line.

0: przyszły w RMF Classic.
1: W związku z renowacją przestrzeni wokół pomnika Fryderyka Chopina w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, tegoroczny 67. sezon koncertów chopinowskich rozpocznie się dopiero 5 lipca. Ale nie martwmy się, bo od 17 maja do 28 czerwca w każdą niedzielę o godzinie 12 będzie można posłuchać nagrań utworów Fryderyka Chopina w okolicy pałacu na wyspie w muzeum na stronie łazienki-królewskie.pl. Znaleźć można wszystkie informacje na rmfclassic.pl. Również antenę przejmuje Kate Bush z piosenką, którą usłyszeć można w czwartym sezonie serialu Stranger Things.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Preriowa Wiedźma.
3: Autor najlepszego opowiadania na świecie.
2: Dwie nagie dziewczyny.
3: Na obrazie.
2: Czyli nowości na maj.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Arturo Marquez i Conga del Fuego Nuevo, wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z wiosny z 4 pół roku.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: Dla wszystkich spragnionych wakacji jeden z najbardziej wakacyjnych duetów. Za chwilę przejmie antenę RMF Classic Olivia Newton-John i John Travolta. Ja jeszcze tylko przypomnę, że między 19 a 30 czerwca w Warszawie odbywać będzie się 22. Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania, który już od lat przyciąga miłośników tańca współczesnego, prezentuje różnorodne formy i estetyki, nie tylko z Polski, na przykład w tegorocznym programie. Znalazły się spektakle m.in. z Włoch, Hiszpanii, Meksyku, Maroka i Laosu. Szczegóły znaleźć można na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy.

0: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: niskie ceny, duży uśmiech. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Po reklamie.
1: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Cierpienia miłosne Fritza Kreislera na skrzypcach grał Krzysztof Jakowicz, przy fortepianie zasiadał Waldemar Malicki. Wcześniej fragment Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, English Concert i Andrew Menzi.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: Ponad 100 artystów, muzyków i członków ekipy technicznej. Ponad 230 kostiumów. Chyba około 13 tirów przewożących całą scenografię. Teatr wybudowany na nowo, łącznie z podziemiami i oczywiście żyrandol opadający dokładnie w zakontraktowanym momencie każdego wieczoru. Przez kilka dni w Gliwicach i w Gdańsku Broadway Entertainment Group w czerwcu będzie prezentował Upiora w operze. Obsada produkcji to artyści o międzynarodowej renomie, którzy występowali na najważniejszych scenach świata, w tym na londyńskim West Endzie. Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące tej europejskiej odsłony Upiora w operze znajdziecie na rmfclassic.pl. A na antenie Armagedon. I could stay awake just to hear.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku kinowy róg obfitości. Będzie kino na dachu, kino kameralne, będzie kino podróżnicze i wreszcie kino na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpocznie się jeszcze w maju.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

stronie można zorientować się, na jakie spektakle i na kiedy. Na naszej antenie natomiast fragment Tako rzeczy Zaratustra Ryszarda Strausa. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Sir George Scholti.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Powędrujemy w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

James Horner, jego muzyka z filmu Braveheart, Waleczne Serce, za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw jedna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście, ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

Braveheart, Waleczne Serce, muzyka, którą James Horner skomponował do tego filmu. Do godziny 16 na naszej antenie jeszcze trzecia partita na skrzypce solo Edurriana Sebastiana Bacha, Reborn Alexisa Frencha, a potem na jasną stronę świata zapraszam Marek Tomalik o 18. Natomiast rozpocznie się 550. notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, na które zaprasza Jadwiga Polus. Ja natomiast już dziękuję. Przypominam, że zawsze mnóstwo ciekawych kulturalnych podpowiedzi i teatralnych, i filmowych, i książkowych znajdziecie na rmfclassic.pl. Do usłyszenia, Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata, program o podróżach, także tych poznawczych. Powędrujemy dziś w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady, już za kilka chwil w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Piotrze.
2: No, dzień dobry, Marek.
1: Moim gościem Piotr Peru Chrzanowski, mieszkający w Kanadzie, narciarz ekstremalny i paralotniarz polskiego pochodzenia, autor książki Szus, czyli Jak przeżyłem samego siebie. Niedawno wróciłeś z Kolumbii, której góry znasz co najmniej jak własną kieszeń. Który to był powrót do kraju Kogi, Kogis?
2: No to był, kurczę, już czwarty chyba powrót tam. No wiesz, znam Kolumbię i nie znam te wszystkie góry, bo ciągle tam na wybrzeżu byłem, a tak piękny kraj jest, tam tyle jeszcze do zwiedzenia, więc próbuję coś tam zrobić.
1: Piotrze, to były czasy tam kiedyś w przeszłości, kiedy uczestniczyłeś w eksploracjach, w wyprawach eksploracyjnych na terenie Ameryki Południowej. Poznałeś tam ludy Arahuaco i Kogi, którzy żyją w trudno dostępnych górach Sierra Nevada de Santa Marta, trudno dostępnych dla zwykłych turystów, czy także dla takich jak ty, eksploratorów?
2: Tak, no byłem tam kilka razy i bardzo wzruszyły mnie spotkania z Indianami, bo oni coś czują i wiedzą, o czym my zapominamy ciągle, i nas właśnie ostrzegali już w latach 70. o ocieplaniu się ziemi, że robimy bardzo dużo świństwa, problemów, pollution na świecie, zaczynamy wojnę i trzeba być bardziej połączony z naturą, jak oni.
1: No tak, oni siebie uważają za starszych braci, a resztę ludzkości, to znaczy nas, nazywają młodszymi braćmi. Ale oni mogą sobie tak patrzeć z góry trochę na to wszystko, no bo mieszkają w górach, ale też nie zostali nigdy podbici przez Hiszpanów, tak? Dla Hiszpanów to było za wysoko, żeby tam się drapać do nich. Za mały zysk, za dużo strat.
2: Jak Krzysztof Kolumbus wylądował swoim drugim czy trzecim okrętem, oni uciekli w góry, żeby właśnie nie być zepsuci i maltretowani przez Kościół, przez Hiszpanów, którzy wybili te inne kultury, Inkowie, Majowie, Aztecy.
1: To takie małe wprowadzenie dopiero do tematu. Przed nami jeszcze kolejnych 5 spotkań z kulturą Kogis, gdzieś w górach wysoko Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii. Za kilka chwil wrócimy do tematu.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku kinowy Róg Obfitości. Będzie kino na dachu, kino kameralne, będzie kino podróżnicze i wreszcie kino na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpocznie się jeszcze w maju.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
10: Lato w Half Price.

0: I opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

Rozmawiamy dziś o ludach Kogi żyjących wysoko w górach Kolumbii. Z ich własnej perspektywy stanowią podstawę przyszłej sprawności społeczeństwa podtrzymującego życie. Ich lekarstwem jest ich słowo. I postanowili przełamać milczenie i izolację, aby przekazać ważne przesłanie dotyczące ochrony planety. Za kilka chwil w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracamy do pięknych gór o jeszcze piękniejszej nazwie Sierra Nevada de Santa Marta. Proszę, Piotrze, opowiedz o zwyczajach i wyjątkowych wierzeniach ludów Arhuaco i Kogi, którzy żyją w tych właśnie górach. Może tylko przypomnimy, że Kogi to jest rdzenna grupa, która nie przyjmuje grup, nie organizuje wycieczek ani ceremonii dla osób z zewnątrz. A te ich zwyczaje to gdzie można podglądać, jeżeli oni tam nie wpuszczają do siebie?
2: No wiesz, ci Kogi uciekli jeszcze bardziej w góry teraz, bo technologia, turyści zaczęli tam nakraczać na ich terytorium. Arhuaco zawsze byli bardziej zbliżeni, oni niżej mieszkają i oni schodzą do miasta bardziej i to, chociaż Kogi teraz też zaczęli trochę schodzić, sprzedawać swoją kawę i to, ale Arhuaco na przykład używają naszą technologię, zegarki, muzykę, o wiele więcej technologii, mają ubiory normalne, jak idą czysto do miasta, to się przebierają na normalne ubranie, tak jak hiszpańscy ludzie. No. I to jest właśnie różnica od Kogi i Arhuaco, że Kogi są bardziej zupełnie tam schowani i uciekli jeszcze bardziej w te góry.
1: No i ich tradycje inspirują do kulturowego zakorzenienia i, jakby to powiedzieć, rzeczywistego wdrażania, to teraz modne, regeneracyjnego myślenia i działań na poziomie indywidualnym, społecznym, ekologicznym. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba się trochę zbliżyć do tych zwyczajów.
2: No wiesz, to jest dość śmieszne, jak myśmy się właśnie zbliżyli, bo oni bardzo mało ludzi kogoś tam puszczają wyżej, ale widzieli nas, wiesz, byliśmy no podróżnicy, ale takie wagabundo, bez dużo pieniędzy, takie skibamy i minimaliści, oni są minimaliści, ja myślę, że to wyczuli w nas i też mieliśmy Indianina kanadyjskiego ze sobą, znaczy ojciec Szwajcar, mama Indianka, ale cały gen od mamy dostał chłopak, więc narciarz jeden z nami, więc oni byli zafascynowani, kto to jest, on nawet nie mówił po hiszpańsku dobrze, a wyglądał zupełnie jak oni, jak białą czapkę ubrał na głowę ich na przykład. I oni wierzą, że ziemia żyje, że cała ziemia to jest organizm, który żyje. Jak wyjmujemy złoto lub olej od ziemi, to jakbyśmy wybijali ziemi oko albo brali krew od ziemi i takie rzeczy. I oni właśnie mówią, że tam siedzimy drzewa trochę i to, ale ogólnie niszczymy ziemię.
1: I wierzą w słowo. Ich lekarstwem jest ich słowo i postanowili przełamać milczenie i izolację, aby przekazać ważne przesłanie dotyczące ochrony planety.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Preriowa Wiedźma.
3: Autor najlepszego opowiadania na świecie.
2: Dwie nagie dziewczyny.
3: Na obrazie.
2: Czyli nowości na maj.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

Mieszkają w Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii. Kogi to rdzenna grupa, która nie przyjmuje grup, nie organizuje wycieczek ani ceremonii dla osób z zewnątrz. Dlaczego tak jest? Dowiemy się za kilkanaście chwil po jasnej stronie świata.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracamy do grupy plemiennej Kogi, która ma już swoją kawę. Kogi mają kawę. Choć od pradawnych czasów ich lekarstwem, tak jak powiedzieliśmy to wcześniej, jest słowo. Moim gościem pozostaje Piotr Peru-Chrzanowski, ale nie jesteśmy w Peru, tylko w północnej Kolumbii. To cóż, to też Kogi postanowili przełamać milczenie i izolację, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w poprzednim części naszego spotkania, aby przekazać ważne przesłanie dotyczące ochrony planety i zostali oni Kogi z tą kawą. To co, stali się biznesmenami, poszli w naszą ścieżką?
2: Aż mnie trochę zaskoczyło, bo naprawdę było trudno przebić się do nich w 98 roku trochę. Już bardziej byli otwarci w 2008, bo już zaczęli uprawiać i myśleć o sprzedawaniu tej kawy, ale jeszcze nie byli zorganizowani, nie byli na internet. Ale w tym roku, jak wróciłem, właśnie młodzi, kilka rodzin i grup Kogi zeszli w swoich białych ubraniach do wiosek i mają już website, podobno kafe Kogi jakiś, sprzedają tą kawę. Bardzo chciałbym im pomóc, o ile bym miał trochę czasu, kilka sklepów tu załatwić w Kanadzie, aby mogli sobie sprzedawać kakao i kawę prosto do sklepu.
1: Wspomniałeś o białych strojach. To są charakterystyczne stroje, które gdzieś tam przetrwały próbę czasu. To znaczy było dawno temu, oni chodzili w tych białych strojach, w takich paltach białych, ale to dalej funkcjonuje.
2: Tak, no wiesz, dawniej robili te stroje z rośliny yucca i ten materiał był taki sztywny bardziej, bo pamiętam te niektóre stroje, a teraz już robią z bawełny. Chyba i mieszają, więc nabrali trochę naszej technologii, chociaż wiesz, mówią, że nie chcą, ale dalej no, chodzą w tych ubraniach, buty używają jak do miasta, bo tam wszędzie na bosaka u siebie. No wiesz, bardzo mądrzy są i po prostu wiedzą, że sprzedadzą tej kawy, to im da niezależność od rządu, a od innych i będą mogli wiesz, sobie rzeczy kupić, co potrzebują, aby no, dalej funkcjonować i działać bez wtrącania się tam do nich za bardzo.
1: Czyli żyją i żyć będą, ponieważ jak mówisz, po terenie i w swoim życiu poruszają się dosyć realistycznie i mądrze. Do kolejnych tematów związanych z plemieniem Kogi w górach de Santa Marta wrócimy za niejaki czas.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
10: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
11: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
19: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

Ludy Kogi, żyjące wysoko w górach północnej Kolumbii, doskonale czytają gwiazdy i znają się na astronomii. Co znajdują na wiosennym nieboskłonie, dowiemy się za kilka chwil.

0: strona świata. Prezentuje Marek Tomalik.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do plemienia Kogi, zamieszkującego góry Sierra Nevada de Santa Marta w Kolumbii Północnej. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wywodzą się od starożytnego ludu Taironów. Ich społeczności przewodniczy kapłan zwany Mama, przechodzący 9-letnie wtajemniczenie, podczas którego nie wolno mu jeść ani mięsa, ani uprawiać seksu. Rozmawiałeś z takim mamą?
2: O tak, z kilka mamą się rozmawialiśmy. Żyliśmy w tej najwyższej wiosce, bardzo blisko chaty mamy. Oni nam dali na miejsce, gdzie ustawiliśmy namioty i kogi z nas. Niektórzy nawet z ciekawości odwiedzali w tych chatach.
1: W wioskach Kagaba znajdują się dwa duże domy. Jeden dla mężczyzn z wbitą strzałą i drugi dla kobiet z dwiema skrzyżowanymi belkami. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, który w tym roku niemal zjednoczył obie wiosny, kalendarzową i astronomiczną, a tam w ten dzień cień strzały wchodzi między cienie belek, symbolizując powtórzenie aktu stworzenia. Słyszałeś o tym?
2: Bardzo ciekawe rzeczy sobie tam wymyślają i robią, więc naprawdę było niesamowicie przeżyć trochę tego i ich wiary razem z nimi.
1: Kogi znakomicie kumają astronomię, mają swoje mapy gwiazd.
2: No tak, wiesz, to pochodzi z tego, że no, ich księciowie spędzają 9 lat w ciemności, gdzie ćwiczą swój mózg, aby właśnie widział przez świat, przez kosmos. Oni się mogą wtedy telepatycznie do siebie komunikować ze sobą i no, w ten sposób właśnie funkcjonują.
1: W kolejnej części naszego spotkania zejdziemy z tych wiosennych chmur i gwiazd na Ziemię, ale pozostaniemy tam, w Sierra Nevada de Santa Marta w Kolumbii. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.

Niedawno miastu Santa Marta w północnej Kolumbii stuknęło pół milenium, 500 lat. Na obrazkach to piękne miejsce. I turkusowe Morze Karaibskie, i przednie góry Sierra Nevada de Santa Marta. I coś jeszcze, opowiemy o tym już za kilka chwil.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Pozostajemy w północnej Kolumbii. Niedawno mieście Santa Marta stuknęło pół milenium, 500 lat. Na obrazkach to wygląda jako piękne miejsce i turkusowe Morze Karaibskie z jednej strony i przednie góry Sierra Nevada de Santa Marta z drugiej. Chodząc po tym mieście, kogo można wypatrzyć na muralach?
2: Nie, jak się wjeżdża teraz do Santa Marta, już byłem zaskoczony, bo przedtem nie słyszało się za dużo o tych Kogizo Arhuacos, ale teraz Kolumbia bardzo pcha turyzm swój i właśnie zauważyłem, że po całej Santa Marta były duże zdjęcia, murale narysowane, zdjęcia tych Indianów, Kogizo Arhuacos, no sprzedają turyzm.
1: Tam w Santa Marta miałeś swoje prelekcje ze swoich free rajdów na nartach, ale ktoś do tego rajskiego ogródka musiał cię wprowadzić. To był Polak. Czy to jest Polak 80-letni?
2: No to był Polak, tak. To, który... No, on niedawno mnie teraz wprowadził, wiesz, on nie miał nic do czynienia z moimi pierwszymi filmami tam, ale zainteresował się, nawet Vancouver mi załatwił pokaz jednego z tych filmów na festiwalu i on ma 82 lata, jest grotołazem polskim, dość znanym po całym świecie i byli w Kolumbii w latach 70. i on mi zorganizował taki duży pokaz mojego filmu Skogis i w tym samym czasie miał pokaz jaskiń, które odkryli koło Valle du Par, to jest po południowej stronie Sierra, więc no, zapewniliśmy duże muzeum, ponad 100 osób, teatr i mieliśmy bardzo miły wieczór i właśnie obgadaliśmy trochę, że chcemy zrobić tam większy festiwał filmów górskich, który planujemy na następny rok, w lutym razem z nim i też możliwe, że uda nam się aretlon zrobić, bo znalazłem bardzo fajne miejsce na bieg paralotnia i rower tam.
1: Ale o tym opowiemy w kolejnej części naszego spotkania, ale powiedz jeszcze, zdradź, jak się ten Polak nazywa.
2: Nazywał się Mariusz Pawlak i on żyje właśnie tam. On był dobrym znajomym Rysia Szafirskiego, który umarł kilka lat temu. Jest cały rozdział w mojej książce o Rysiu. Rysiu był charakter bardzo ciekawy, też himalajista polski.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku kinowy Róg Obfitości. Będzie kino na dachu, kino kameralne, będzie kino podróżnicze i wreszcie kino na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpocznie się jeszcze w maju.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane.

0: zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Po reklamie.

Mój dzisiejszy gość, Piotr Peruch-Szanowski, specjalista od freeride'owego szusowania na nartach, obecnie z pasją organizuje i popularyzuje nową dyscyplinę składającą się z trzech konkurencji: biegu, jazdy na rowerze górskim i z lotu na paralotni. To jest aerotlon. Także w Kolumbii, o której dziś jeszcze raz za chwilę porozmawiamy.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracamy do Santa Marta, pięknego miasta u stóp gór Sierra Nevada de Santa Marta i Morza Karaibskiego w Kolumbii Północnej. Może nie wszyscy wiedzą, że Piotr Chrzanowski, specjalista od freeride'owego szusowania na nartach, obecnie z pasją organizuje i popularyzuje nową dyscyplinę składającą się z trzech konkurencji: biegu, jazdy na rowerze górskim i z lotu na paralotni. To wszystko nazywa się aerotlon. I co? Masz tam w Santa Marta towarzystwo i wsparcie?
2: No wiesz, znalazłem szkołę latania w bardzo ładnym miejscu i dziewczyna tam, gdzie pracuje, robi marketing, ona nie lata, więc ma więcej czasu, żeby zająć się tym. I myślę, że będzie wsparcie, bo teraz Santa Marta obchodziła 500-lecie jako miasto i była ogromna zabawa i fiesta cały rok i to się skończyło i teraz chcą dalej robić imprezy, festiwały i to, no i rozgłaszać turyzm w tym pięknym kraju na tym wybrzeżu.
1: Santa Marta Mountain Film Festival to też jest tam, w tym mieście, w Santa Marta. I co, jesteś zaangażowany? Coś tam robisz? Współorganizujesz? Zapraszasz z Polski?
2: No tak, właśnie zapraszam filmowców, zapraszam dyrektorów festiwali, bo na przykład każdy festiwal z Polski mógłby mieć kilka filmów jako sponsor i wtedy mógłby się ogłaszać na social media później.
1: To co, zapraszamy w lutym na Santa Marta Mountain Film Festival do północnej Kolumbii, do pięknego miasta u stóp gór i Morza Karaibskiego. Moim gościem po jasnej stronie świata był Piotr Peruchrzanowski, mieszkający w Kanadzie, narciarz ekstremalny i paralotniarz polskiego pochodzenia, autor książki Szus, czyli Jak przeżyłem samego siebie. Piotrze, życzymy Ci pięknych lotów i miękkich lądowań.
2: No, dziękuję bardzo, to zawsze się przyda.
0: Była jasna strona świata.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
13: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: 24 maja, jest godzina 18. Gorąco zapraszam na wyjątkowe, bo okrągłe 550. wydanie LPMF-u.
1: Sponsorem listy przebojów muzyki filmowej jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: A zanim popłynie utwór, który od tego weekendu możecie usłyszeć w kinach w Polsce, no to krótkie statystyki: 7 awansów, 6 spadków, 4 utwory wchodzą do dzisiejszego notowania, 3 utwory zachowują pozycję sprzed tygodnia. Przed wami 20 najlepszych tematów tego tygodnia. Gorąco zapraszam, niemal 2 godziny muzyki i będzie jeszcze więcej soundtracku, który debiutuje w ten weekend w polskich kinach.
1: Sponsorem listy przebojów muzyki filmowej jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Na pierwszy ogień najnowsza muzyka Goransona, Mandalorian i Grogu, a więc uniwersum Star Wars.
2: Czego słucha świat? Lista przebojów muzyki filmowej w RMF Classic.

0: waszymi głosami. Utwór zatytułowany Daydream in Blue jest na 20. miejscu, a więc otwiera dzisiejsze okrągłe 550. notowanie LPMF-u. Ten utwór zagrał w serialu Rozdzielenie. Tu RMF Classic, słuchacie najlepszej 20 tego tygodnia. No to posłuchajcie teraz utworu, który utrzymuje pozycję z minionej niedzieli. To temat Howarda Shora. Wykonanie Orkiestry Filharmonicznej Radia France, nagranie In Dreams, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 19.

0: Ten soundtrack to dowód, że nawet organy mogą stworzyć absolutnie magię wielkiego ekranu, zabierając nas w kosmiczną przestrzeń. Interstellar z muzyką Hansa Zimmera i niezwykłą partią organów napisanych właśnie na poczet tego filmu. To wasze miejsce 18, to jest spadek z miejsca 14, temat Dust. Słuchajcie notowania 550 LPMF-u. Bardzo się cieszę, że jesteśmy już tak daleko w naszej podróży po liście przebojów muzyki filmowej. Przed wami miejsce 17. Bardzo się cieszę, ogłaszając, że do notowania wchodzi utwór z poczekalni, który należy do Abla Korzeniowskiego. Za każdym razem muzyka Abla Korzeniowskiego wywołuje we mnie zachwyt i mam nadzieję, że ten temat również przyniesie wam chwilę przyjemności. Samotny mężczyzna. Stillness of Mind.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 16.
1: I to jest taka piosenka, która mam nadzieję teraz podniesie tętno, przyniesie więcej energii wszystkim tym, którzy słuchają listy w czasie niedzielnego, aktywnego wypoczynku. Gorąco Was pozdrawiam, no i mam nadzieję, że Ed Sheeran pomoże Wam dotrzeć do celu z sukcesem. Piosenka Drive z filmu F1.

0: Dzisiejsze notowanie otworzyła muzyka do serialu Rozdzielenie, potem zabrzmiała muzyka Howarda Shora, Hansa Zimmera, a dla Korzeniowskiego Eda Sheerana, Nicka Cave'a w piosence Train Dreams z filmu Sny o pociągach, a przed chwilą kontynuował piękną atmosferę Max Richter, to temat of the Undiscovered Country z filmu Hamnet. RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej, notowanie 550. No i miejsce 13 należy do bohatera finałowego koncertu Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Przypomnijmy sobie te wszystkie emocje jeszcze raz. Harry Potter i Kamień Filozoficzny, muzyka Johna Williamsa.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Od tego piątku historia Mandaloriana trafiła na wielki ekran kin w Polsce. No i możemy po raz kolejny cieszyć się wyjątkową muzyką Ludwiga Göransa. No i bardzo się cieszę, że właśnie w to niemal jubileuszowe 550. notowanie LPMF-u mogę dzielić się z wami tą muzyką. Jak powiedział Jon Favreau, scenarzysta i reżyser oraz producent tej kinowej wersji Mandaloriana, muzyka zawsze była jednym z najważniejszych elementów opowiadania historii w świecie Star Wars, a kompozycje Ludwiga Göranssona budują połączenie z mitologią uniwersum, a jednocześnie nadają tej historii własny rytm i charakter. Format pełnometrażowy pozwolił także na większe dopracowanie całości. Mieliśmy dużo czasu, by dopieścić i brzmienie, i muzyka przy produkcji telewizyjnej rzadko ma się taką możliwość. No to posłuchajcie, wybrałam dla was dwa utwory. Jeśli starczy nam dzisiaj czasu, to może sięgnę po jeszcze jedną piękną suitę. Mandalorian i Grogu, muzyka Ludwika Göranssona.

0: Wysłuchaliście o dwóch utworów z najnowszego soundtracku do filmu Star Wars Mandalorian i Grogu, który debiutował w ten weekend w polskich kinach. No i powracam do słów, jakie padły przy okazji premiery soundtracku i filmu. Od początku tworzyliśmy muzykę do The Mandalorian z myślą o kinowym doświadczeniu, podkreślał w wywiadach Ludwig Göransson, kompozytor. Przy filmie miałem więcej czasu, by rozwijać pomysły, pisać dłuższe utwory i tworzyć nowe motywy, jednocześnie wplatając te już znane. Tym razem pracowaliśmy też z większą orkiestrą. Zamiast 70 muzyków było aż 106, co daje pełniejsze i potężniejsze brzmienie, które widzowie wyraźnie odczują w kinie. Jeśli macie za sobą to doświadczenie w polskich kinach, no to podzielcie się wrażeniami. Zapraszam do kontaktu jadwiga.polus@rmfclassic.pl. Przed Wami kolejne miejsce w notowaniu 550. To nowość, która dzięki Waszym głosom dociera do tego miejsca, ale ma już swoje latka i bardzo cenimy twórczość Petera Gabriela. Ta piosenka zagrała w filmie Vanilla Sky.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 12.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.
17: Soundtrack z oscarowego filmu ma już swoje lata, ale odkąd pojawił się w poczekalni, bardzo doceniacie go tydzień w tydzień. Mowa o soundtracku Joe Hisaishiego do japońskiego kina anime Spirited Away w Krainie Bogów. Wasze miejsce 10 w 550 notowaniu LPMF-u.

0: muzyka Johnny'ego Greenwooda z filmu, który otrzymał Oscary na ostatniej ceremonii rozdania tych nagród Amerykańskiej Akademii. Mowa o filmie Jedna bitwa, po drugie z genialną kreacją DiCaprio. Muzykę stworzył Johnny Greenwood. Słuchajcie, RMF Classic, notowanie 550. Teraz miejsce 8. To taka, myślę, niespodzianka tego notowania, bo to wielki powrót Woodkida na miejsce 8. Temat On the Beach to the Wilder z gry wideo Death Stranding.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 8.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

0: Tego soundtracku słucha cały świat. Wokół uniwersum Star Wars pojawiła się nowa, fabularna wersja historii Mandaloriana. Star Wars, Mandalorian i Grogu od tego weekendu w polskich kinach z soundtrackiem, który dziś przesłuchujemy raz po raz poza notowaniem. A sam Ludwig Göransson, twórca tego brzmienia, mówi tak. Relacja rodzica i dziecka w tym filmie to motyw, z którym wielu z nas może się utożsamić, dlatego jest tak poruszający. Chcieliśmy, by muzyka jeszcze mocniej oddawała te emocje, dlatego wykorzystaliśmy szeroką gamę instrumentów oraz 64-osobowy chór. Ludzki głos ma ogromną siłę wyrazu i bardzo intensywnie z nią pracowaliśmy. Tak opowiada Göransson o kulisach powstawania tego soundtracku, film w polskich kinach, a ja mam nadzieję, że brzmienie tego soundtracku przypadło wam do gustu. Göransson nie zrezygnował z najbardziej znanych motywów Mandaloriana i dopisał niezwykłą orkiestrę do tej fabularnej opowieści. Przed nami miejsce szóste, 550 notowania, a na nim Mick Giacchino i serialowy Pingwin.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce szóste.

No i okazuje się, że kasowa produkcja gry wideo może otrzymać bardzo nietypowy soundtrack. To jego fragment pochodzi z gry wideo Clair Obscur, Ekspedycja 33, francuska. Gra wideo to był utwór Lumière, a muzykę skomponował Lorient Testar, śpiewała Alice Duport-Percier. I to wasze miejsce piąte w 550 notowaniu LPMF-u. To przedostatnie notowanie majowe.

0: Coraz większą popularność zdobywa ten soundtrack wśród słuchaczy LPMF-u i cieszy mnie to, bo Volker Bertelmann zasługuje absolutnie na bycie docenionym na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To temat z filmu Ballada o drobnym karciarzu. A sam kompozytor wciąż w naszych ciepłych myślach po koncercie, który przywiózł na miniony FMF w Krakowie. To była godzinna improwizacja na fortepian preparowany. Piękne motywy gdzieś pobrzmiewały. Te nuty fortepianu z filmu Lion, droga do domu, ale także muzyka z płyty Filantropii, którą gorąco Wam polecam, właśnie na fortepian preparowany. A w RMF Classic pomalutku zamykamy to notowanie. Teraz miejsce drugie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce drugie.

0: muzykę Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y i to jest wasze miejsce drugie w notowaniu 550 LPMF-u. A zanim popłynie wasz numer jeden tego tygodnia, no to przypomnę bardzo ważną i wspaniałą wiadomość tego tygodnia, filmową wiadomość tego tygodnia, bo być może spędziliście weekend poza zasięgiem na łonie natury, no to dołączcie do tych, którzy cieszą się wraz z reżyserem Złota Palma. Na zakończonym wczoraj 79. festiwalu w Cannes powędrowała do Pawła Pawlikowskiego za reżyserię filmu Ojczyzna. Cudowna wiadomość dla tych, którzy śledzą i kibicują twórczości Pawła Pawlikowskiego. No mam nadzieję, że ten film wkrótce obejrzymy w polskich kinach. Jadwiga Polus, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
6: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Preriowa Wiedźma.
3: Autor najlepszego opowiadania na świecie?
2: Dwie nagie dziewczyny.
3: Na obrazie.
2: Czyli nowości na maj.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jarosława Janickiego.
1: Kontynuuję i kończę dziś krótką opowieść o zapomnianym, a świetnym aktorze polskim, Janie Kurnakowiczu. Przypomnę kilka przed i powojennych filmów, w których stworzył kilkadziesiąt wspaniałych ról. Oto niektóre z nich: Pan Twardowski, Kościuszko pod Racławicami, Sygnały, a po wojnie Zakazane piosenki, Miasto nieujarzmione, Zemsta i ostatni z roku 1957. Król Maciuś. W czasie wojny nie występował w filmie, teatrze czy nawet w małych kawiarenkach. Zarabiał jako szatniarz. Tuż po wojnie Tygodnik Film zamieścił obszerny wywiad z Janem Kurnakowiczem. Oto fragmenty tej rozmowy. Film odczuwa wielki brak aktorów. Oczywiście idealnym wyjściem byłoby stworzenie odpowiednio dobranego zespołu aktorskiego, który pracowałby wyłącznie dla filmu. Należałoby stworzyć tak zwany teatr aktora filmowego, w którym mogliby bez przerwy występować ci aktorzy, którzy w danym momencie nie grają w filmie. Zadaniem takiego teatru byłoby dokształcanie aktorów pod kątem wymagań gry filmowej. A jaką drogą, zdaniem pana, winno odbywać się szkolenie młodych sił aktorskich dla filmu? Uważam, że między grą na scenie i w filmie nie ma aż tak wielkich różnic, by szkolenie w tym zakresie musiało opierać się na odmiennych zasadach. Podstawą wykształcenia aktora filmowego musi pozostać szkoła teatralna. Po ukończeniu młody aktor winien odbyć praktykę w atelier, zaznajomić się z techniką zdjęć filmowych i systemem gry, zrozumieć wymagania reżyserii filmowej. Jakiego typu aktor jest najbardziej dla filmu pożądany? W każdym razie nie tak zwany amant filmowy. Salonowy mydłek, który by swą urodą musiał pokrywać braki w psychologicznej interpretacji roli. Film nasz musi zerwać z przedwojennym szablonem pod tym względem i mam wrażenie, że już dziś jesteśmy na dobrej drodze. Nie pisze się już scenariuszy obliczonych na pokazywanie pary urodziwych, ale zupełnie nieciekawych kochanków, których perypetie są obliczone na gusta najmniej wyrobionej części widzów. Ideałem młodego aktora filmowego winien być amant charakterystyczny, który potrafi odtwarzać prawdziwe, wzięte z życia postacie. Skala jego możliwości aktorskich musi być na tyle szeroka, żeby wcielał się w jak najbardziej różnorodne charaktery. I to zarówno w komedii, melodramacie czy w filmie psychologicznym. Oczywiście da się to osiągnąć tylko po odbyciu studiów w szkole teatralnej. Żegnając sympatycznego aktora, pomyślałem sobie o setkach młodych entuzjastów kina, którzy nadsyłają codziennie do redakcji filmu stosy listów zaczynających się od słów: mam lat 16, jestem fotogeniczny lub fotogeniczna, skończyłem 10. klasę gimnazjum, wszyscy mówią, że mam wielkie zdolności aktorskie i marzeniem moim jest zostać artystką lub artystą filmowym. Dziś już nie wystarcza ładna twarz, by dostać do filmu. Trzeba się dużo uczyć, opanować rzemiosło aktorskie, a potem nieustannie pracować nad sobą, by sprostać wielkim wymaganiom, które stawia przed aktorem nowoczesny film. A ja zapraszam państwa do następnego Odeonu, już za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku kinowy róg obfitości. Będzie kino na dachu, kino kameralne, będzie kino podróżnicze i wreszcie kino na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpocznie się jeszcze w maju.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Śladem błahych, codziennych spraw i związanych z nimi przeżyć są notatki, zapiski w kalendarzu, listy zakupów, rachunki. Nieważne, a jednak mówią dużo o relacjach z otoczeniem, o statusie materialnym, stanie emocjonalnym, szczególnie wtedy, gdy spuścizna po autorze jest skromna, uległa rozproszeniu i zniszczeniu. Wtedy dla biografa istotny jest każdy trop. Niedosyt informacji każe domyślać się, nadinterpretować. W końcu cel jest słuszny. Chcemy wiedzieć więcej, znać prawdę. Prawdę o kim? Trudno jest jednoznacznie ocenić, czyj życiorys zasługuje na opisanie. Czy należy przyglądać się bliżej osobom stojącym za sukcesem mistrzów? Mam na myśli nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, żony i mężów. To przecież oni często są współtwórcami dzieła. Podpowiadają, wspierają, kierują karierą. Siostra. Była skromną dziewczyną, jedyną córką Jana i Marceliny Gombrowiczów. Miała trzech braci, Janusza, Jerzego i Witolda. O nich wiemy dużo, o niej prawie nic. W Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Irenie poświęcono jedną gablotę. Znajdują się w niej jej zdjęcia z dzieciństwa i wczesnej młodości. Z lalką w wieku gimnazjalnym, z koleżankami ze szkoły, z matką i babcią. Z małym lwem na kolanach. Obok zdjęć wisi dyplom imienny z podpisem Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, generała Józefa Hallera, potwierdzający otrzymanie przez Irenę odznaki ofiarnych, nadawanej przez Obywatelski Komitet Obrony Państwa za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Urodziła się 4 czerwca 1899 roku w Małoszycach, malowniczej wiosce położonej nad rzeką Obręczanką w powiecie opatowskim, w gminie Sadowie. W atlasie geograficznym ilustrowanym Królestwa Polskiego obok kolorowej mapy powiatu opatowskiego zamieszczono ryciny przedstawiające bramę wjazdową w Opatowie, ruiny zamku w Ujeździe oraz kolegiatę w Opatowie. Małoszyce nie zostały zaznaczone na mapie, widoczne są tylko parafie, a więc też ta najbliższa względem Małoszyc parafia we Wszechświętem. Małoszyce leżą w północno-wschodniej części guberni radomskiej, która wkracza w pas Doliny Wisły. Środkowa, pofalowana część powiatu opatowskiego jest niejako podnóżem pasma Łysogór. Najwyższy punkt to Łysa Góra. Dziecię płci żeńskiej. Datę urodzin i chrztu Ireny potwierdza wpis pod numerem 58 w księdze parafialnej parafii rzymskokatolickiej we Wszechświętem.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
1: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam jak zawsze serdecznie w operowej niedzieli RMF Classic. Kiedy doskwierają codzienne troski, lekarstwem może być humor, baśniowa fantazja i lekka taneczna muzyka. To wszystko oferuje nam operetka Wiedeńska Krew Johanna Strausa II. Takimi słowami Opera Krakowska zachęca do swojego najnowszego spektaklu, którego premiera odbyła się w piątek i miałam przyjemność na niej być. Wiedeńska Krew powstała krótko przed śmiercią kompozytora. Johann Strauss nie doczekał premiery swojego dzieła, choć jego muzyka do dziś zachwyca i wzrusza. Wiosną 1899 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią Straussa, dyrektor jednego z teatrów zwrócił się do kompozytora z propozycją stworzenia nowej operetki. Ale Strauss nie czuł się już na siłach. Ale ponieważ spodobało mu się libretto, to historia pełna miłości i intryg, jak to w operetkach. Zgodził się jednak wybrać tematy muzyczne ze swoich starszych utworów, czasem nawet niepublikowanych, które zostały na nowo opracowane z jego wskazówkami. I tak powstała właśnie partytura, w której znalazły się między innymi najpiękniejsze walce Straussa, w tym tytułowy Wiener Blut. Kompozytor, tak jak wspomniałam, nie dożył premiery. Zostawił po sobie jednak dzieło, które na dobre weszło do repertuaru na całym świecie. Nową krakowską inscenizację Wiedeńskiej Krwi wyreżyserował Giorgio Madia, włoski tancerz baletowy, który po zakończeniu kariery podjął się choreografii i reżyserii dzieł scenicznych. W zeszłym roku mogliśmy podziwiać w Krakowie Aidę w jego reżyserii. Artysta wielokrotnie nagradzany za mistrzowską narrację ruchem, nowoczesne podejście do klasyki i wyjątkowe poczucie humoru, co w przypadku Wiedeńskiej Krwi też ma na pewno znaczenie. Na pytanie, dlaczego warto się wybrać na Wiedeńską Krew, Madia odpowiada: powodów, dla których operetka to wspaniała rzecz, jest tysiące. To zapach krajobrazu, styl epoki, akcenty języka i smak specyficznego sposobu życia. A wszystkie te cechy niesie niezmierzona siła jej melodii. Elementy te stanowią wyraz ludzkiego pragnienia radosnej egzystencji, tęsknoty pozostającej teraz tak samo żywą jak wtedy. W mojej podwójnej roli reżysera i choreografa staram się usunąć warstwy kliszy i odkurzyć oryginalną partyturę, aby odnaleźć jej żywe, często przewrotne serce. Tak mówi reżyser, a ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście warto się wybrać do Opery Krakowskiej na Straussowską Wiedeńską Krew w tej nowej inscenizacji. Dodam też, że kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął Jacek Boniecki, z którym mój redakcyjny kolega Dariusz Stańczuk rozmawiał o tej wyjątkowej kompozycyjnej składance, jaką zlecił zaprzyjaźnionym kolegom schorowany już Johann Strauss. Pozbierał swoje utwory z przeszłości i poprosił kolegów o złożenie tego w sensowną całość.
2: Tutaj mamy do czynienia z dziełem, które tak naprawdę skonstruowane było przez otoczenie Straussa.
3: Taka składanka, to były gdzieś tam z dawnych rzeczy powydobywane.
2: To były oczywiście walce wiedeńskie, ale i polki, i kadryle, i pewne łączniki, które oczywiście duchem i całą materią muzyczną były bliskie Straussowi, bo to były jego utwory, ale one pisane w różnym czasie.
3: Niewydawane, często niepublikowane jeszcze.
2: Tak, miały tę moc, że gdzieś były słyszane w różnych zakątkach Wiednia. Zresztą te oczywiście słynne koncerty promenadowe, które oglądały Wiedeń, nie tylko Wiedeń zresztą, to one dawały to, że gdzieś były te utwory słyszane wcześniej.
3: Ulica to słyszała.
2: Tak. I później stąd chyba nie dziwi to takie chłodne przyjęcie samej premiery, bo spodziewano się, tak jak zwykle, czegoś nowego, czegoś nowatorskiego, w ogóle melodii, których nie znamy, a tu akurat było odwrotnie. Wiedeńczycy oglądający to, te premiery przyjęto dość chłodno.
3: Może dobrze, że autor już tego nie widział, nie słyszał.
2: No tak, rzeczywiście zmarł kilka miesięcy wcześniej, ale co jest ważne, absolutnie w tej partyturze jest duch Straussa w całej rozciągłości. I gdybym ja nie wiedział o tym, że to jest pisane, prawda, w ten sposób konstruowane, to ja uważam, że znając kilkanaście dzieł operetkowych różnych epok i różnych kompozytorów, wcale bym nie powiedział, że to nie jest utwór specjalnie skomponowany i jak gdyby jednorodny pod każdym względem, również dramaturgicznym, ale i muzycznym.
3: Począwszy od uwertury, która też była dokonstruowana od nowa.
2: Tak, rzeczywiście, ale duch i partytura, i struktura muzyczna, faktura przede wszystkim, i sposób instrumentacji jest dokładnie oryginalna i to jest to piękno, które się wydobywa. I zobaczmy, tyle lat to istnieje i ta muzyka cieszy ucho, jest bardzo dobrze przyswajalna, można by tak powiedzieć, ale która jest zarówno do śpiewania, jak i do tańca. No, piękne te walce strausowskie są niepowtarzalne w zasadzie nigdzie na świecie. To jest muzyka niesamowicie oryginalna, wspaniała, kolorowa, iskrząca się humorem.
3: No i tutaj dochodzimy do tytułu w ogóle samego dzieła. Czymże jest ta wiedeńska krew? A no właśnie, takim polotem, figlarnością w miłości, temperamentem w miłosnych zabiegach.
2: Tak, a jednocześnie elegancją. To jest bardzo ważny element, który w samym tańcu objawia się.
1: Tak, zapraszam zatem jeszcze raz do Opery Krakowskiej na Wiedeńską Krew. Najbliższe przedstawienia od wtorku codziennie. A my posłuchamy teraz niezwykłego nagrania z 1976 roku. Gra słynna Filharmonia Hungarica, dyryguje Willy Boskowski, a wśród solistów takie gwiazdy jak Anneliese Rothenberger czy Nikolaj Jedda. Zapraszam do słuchania.

0: war das zäh.
1: Aber die Zeit.
0: Und dann wo?
1: Die Zeit.

0: Wiener Blut Johanna Straussa II. Przez ostatnie prawie 2 godziny słuchaliśmy tej słynnej operetki, a powodem była krakowska premiera Wiedeńskiej krwi, którą wyreżyserował Giorgio Madia. Mam nadzieję, że piękna muzyka Straussa sprawiła naszym słuchaczom przyjemność. Jeśli ktoś chciałby przedłużyć sobie to wrażenie, to najbliższe przedstawienia Wiedeńskiej krwi w Krakowie od wtorku codziennie. A ja już dziękuję dzisiaj za wspólne słuchanie muzyki i zapraszam za tydzień. Jowita Dziedzic-Golec, dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku kinowy Róg Obfitości. Będzie kino na dachu, kino kameralne, będzie kino podróżnicze i wreszcie kino na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpocznie się jeszcze w maju.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ale też nie mamy dziś ambicji rozwiązywać niewykrytych spraw sprzed lat. Ważne jest, by o nich pamiętać, bo niewykluczone, że tutaj jest tło tej sprawy, jej początek. Odwróciła się do zebranych. Na bankietce, fotelach i podłodze siedzieli ludzie zwerbowani do pracy przy sprawie mściciela, jak media okrzyknęły mordercę z ulicy Jazdów. Byli to śledczy z różnych wydziałów, którzy za kilka godzin mieli pójść w miasto i dokonać rozpytań. Ciał tych dziewczyn nie ma, podkreśliła prokuratorka. Są za to zwłoki osób, które znajdowały się w kręgu podejrzanych do tych spraw. Szczegóły przedstawi nadkomisarz Olchowik. Policjant podszedł i przymocował na samym środku tablicy jedno duże zdjęcie z miejsca zbrodni. Obrzucił spojrzeniem pokój, zanim przemówił. 9 osób zostało uprowadzonych i uduszonych za pomocą lin. Podejrzewamy, że sprawca przywiózł je na miejsce zdarzenia furgonetką i wypakował wstępnie skrępowane. Opinię patologa macie w kopiach akt. Wszyscy byli wcześniej torturowani, bici, głodzeni i najprawdopodobniej upokarzani. O sprawcy, jego odejściu z miejsca zdarzenia i modus operandi opowie za chwilę kolega Lisek. Choć nie służy w policji, jest jedyną osobą w tym kraju, która może stworzyć profil, ponieważ, przypominam, nasz dotychczasowy współpracownik znajduje się w kręgu podejrzanych. Po gabinecie przebiegł szmer. Nie wszyscy znali najnowsze plotki. Jak to? Co to znaczy? Pytano, ale Olchowik uciął temat. Meyer nie ma już dostępu do akt. Nie wiemy, ile wiedział i na ile był powiązany ze sprawcą. Czy w ogóle urwał? Mamy nadzieję dowiedzieć się tego, szukając zabójcy 9 związanych na ulicy Jazdów. Jeśli znajdziemy właściwego sprawcę, będzie czas na oczyszczenie dobrego imienia Meyera. Od tej chwili proszę przy mnie nie wypowiadać tego nazwiska, bo przylutuję, zagroził. Następnie wskazał młodego mężczyznę o płomiennych, lekko kręconych włosach. Całą twarz miał piegowatą, oczy niemal pozbawione barwnika. Zdawało się, że przejmują kolory otoczenia. Brwi i rzęsy całkiem białe. Młody profiler nosił nazwisko adekwatne do swojego wyglądu.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.